Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

Ty Boża Berdyczewska, pragnę razem z Tobą przeżyty cej wieczór, oddaty przez Twoje ruky Jezusowi naszej sprawy. Pierwsze podziękować za Gospodni dzień, w jakomu my zmogły wziąć uczestnictwo w Ewcharystii, przyjąć Boże Słowo do swojego życia, zustrzyte naszych braciów i sesterów z pilnoty wierujących, a także przyjąć Jezusa u świętomu przyczasti. Marie, dopomagaj nam żyć u Jego prysutności procjachom cijłego tyżnia, wykonywać w imię lubowi Bożej, jaką my otrzymały wsi nasze obowiązki. Chcemy poczuć jeszcze raz to słowo, jakie skierował Jezus do Petra, obiecając, że na niemu pobuduje cerkwę. Chociaż on ludyna i to słabka u swojemu zrostanie u wiry, jednak mne ciło i krow, jak każe Jezus, wyjawiło jemu tajemnicę Chrysta, ale sam Niebesny Otec. Dowierzajmy, że u Cerkwi Bożej przez naszych nastawników, papu rzymskiego, episkopów, świeszczenników otrzymujemy istynę wiry, zawdzięki jakiej przemagajemy nad brechnęją tego świtu, także nad swoim własnym egoizmem i grzechem. Marie, wyprosy nam, żeby my kluczy naszego serca dowierzały Jezusowi i z dopomogą Bożej błagodaci wpuszczały do naszego życia, do naszego serca tylko to, co dobre, co zgodne z Bożą wolą.

Modlimo się za wszystkich naszych bliskich, za nasze rodziny, jak i zgromadzeni. Podczas tej modlitwy razem za tych, jaki daleko od nas, osobowo za tych, jaki w niebezpieczeństwie z powodu wojny, jaki zachęcają Ukrainę, jaki żyją w wielkich miastach, jaki postojno w niebezpieczeństwie przelotów. Modlimy się pro mir, pro nawrócenia tych, jaki je przyczyną wojny. Modlimy się pro solidarność między narodami, żeby zapanował na ziemi mir, żeby dobro przemagało nad złom. Ale jednocześnie z dowierą przyjmujemy tajemnicę Chrysta w nasze życie, tak jak Jezus kazał do swoich apostolów, żeby nie mówiły pro Niego, że On Chrystus, aż do czasu, kiedy pobaczać Jego przemogę, nie taką, jaką spodziewały się, jak jakoś przemożca zwyczajnego ludzkiego, jaki przemagaje nad innymi ludźmi swojej siłą, tylko aż do czasu, kiedy pobaczył jego przemogę nad wszelkim drzewem zła, nad satanoju, nad śmiercią, nad grzechem, ale przez tajną Chrysta. I my chcemy także postojno przyjmować do swojego życia tę tajną Jezusa rozipiatego i woskresłego. Nawczy nas tego, Maria. W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amin. Wieruję w Boga Ojca Wszechmogącego, Twórcę nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Gospoda naszego, jaki był zaczęty od Ducha Świętego, narodził się od Dziewy Marii, strażdał przy Poncie Pilacie, był rozpięty, pomarł i był pochowany, woskresł z martwych, wozniesie się na niebesa i sedet praworucz Boga Ojca Wszechmogącego, zwitki przyjdę sudety żywych i martwych. Otcze nasz, co jest na niebesach, niechaj świętuje imię Twoje, niechaj przyjdzie carstwo Twoje, niechaj bude wola Twoja, jak na niebie, tak i na ziemi.

formuwaty i w jaki sposób z dopomogą objawień, jakim jest Sreszczone Pisanie, Święty Duch próbuje nam pokazać, co nas czeka pisla zawieszenia naszego ziemnego połomnictwa tutaj na ziemi. Zagali cerkwa mówi o sobie i swoich przechorzanach jako połomnika. My w połomnictwie. My w połomnictwie do wiecznego życia. I całe nasze życie to jest jedno wielkie, wielkie połomnictwo. No i tomu w tym połomnictwie potrzebna jest konkretna dopomoga. A przede wszystkim w tym połomnictwie powinniśmy baczyć konkretną metu, do czego my, gdzie my idziemy. Połomniki, jak wybierają sobie jakieś połomnictwo, zawsze wybierają sobie konkretnego miejsca. Do konkretnego miejsca, do konkretnych ludzi, do konkretnego objawienia, jakie jest związane zazwyczaj ze świętymi miejscami i z sanktuariami, do których my idziemy. Teraz w Polsce zawierzyło jedno wielkie połomnictwo do Matki Bożej z Częstochowy, do której niektóre idą tydzień, niektóre idą dwa tygodnie, na niektóre nawet i bliższe. Najbliż daleka nasza grupa połomników to jest grupa połomników ze Szczecina, to jest bliższe 300 km od Częstochowy. I wtedy trzeba już i ty trzy tygodnie na przykład. Ale ma znajomo połomnictwa jeszcze bliższe do je, na przykład połomnictwo Santiago de Compostela w swojej takiej maksymalnej linii może trwać nawet do 3 miesięcy. No cóż, połomnictwo jest takim czasem błażennym, czasem, w którym ludyna otrzymuje konkretnej błogodacji. I przeżywajcie pałomnictwa możemy jakiś tam sposób zgadzać fakt, że my sami je pałomnikami, że my nie zabywali to w naszym życiu, nasza praca, nasze namierzenia, nasze wydnoszenia z bliźnimi, to wszystko jest w tym takim cykle połomnictwa. W połomnikach ty baczysz w swoich sąsiadach, że one inodli potrzebują dopomogi, a i twoje wynoszenia do bliźnich, twojej pracy, w tych miejscach, w których ty znajdujesz się, w serce pomagaje nam spiłkować się, rozglądać się porucz. Ale i tak najważniejsze jest to, co jest przed tobą, to, co jest miejscem, do którego ty mandrujesz. I tutaj w naszym życiu tym miejscem jest wieczne życie. To jest przechód do tej dziejsności nowej, jaka przygotował dla nas Gospodź pisla śmierci. Śmierć, niedawno ja baczył taki malinki interwiu ze Stevem Jobsem, osnowacielem tej wielkiej firmy Macintosh. Win przed swoją śmiercią, tam znałem, że on pomarł w wieku 56 roków na raka podżołudycznej. I on wtedy mówił, że jednym wielkim darom i jednym wielkim zabyciem jest nasza śmierć. Nasza śmierć, która pokazuje nam w sprawnych masztabach wszystko, co ty przeżywasz tutaj na ziemi, wszystko ma inno, jakie majesz. I on mówił, ja zdobył wielki majątek, ja miliarder, ale niczego z tego nie wezmę z sobą. Nie wezmę z sobą. I to skazała ludyna, która jest bogata i która jest pokirna. On nie był wierujący ludyną, ale mówił o śmierci, o życiu w sposób taki bardzo bliski chrześcijaństwu.
Nie wiem, czy on wierzył w jakieś życia.